iman we dade ikose ngolio ne kararan ne miano akile kitochera itochera chepkomet otuches betut kailo kobek wikit kosiengu kero yang kait chepkomet ingobur betusiek aeng toka kimbia yoe ne uika uika kobere kitome mano kero nyora itondet ak aruni wege matie bure ngot ab chepkomet we toka enda nyumbani tokonyo toriti chebiyo okokile nengondo siri chegu konomite tuango nemondo siri chegu ko chito nomite tuango kongoi misi konyon akoi betut nebo koskoleng ketuye saisiek choton che chomege egele kiptayat kongoi otuye nek tumon mali boto Bruce Bett en taikosiek tuten chemite tai.